Wielkoń nie postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj się, postaraj